0: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Pierwszy rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes poświęcony jest godności osoby ludzkiej. Wypływa ona z samego istnienia osoby, zamierzonej i chcianej przez Boga. Człowiek jest stworzony na obraz Boży, zdolny do wejścia w komunię ze swoim Stwórcą, z innymi ludźmi oraz ze stworzeniem. Godność ta została powierzona odpowiedzialności każdego człowieka, który stanowi jedność cielesną i duchową. Duch Święty, oświecający rozum, sumienie i wolność człowieka, upewnia nas o naszej godności dzieci Bożych. Uwalnia od lęku i prowadzi ku pełni życia po śmierci. Teraz Ojciec Święty pozdrawi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente.
2: Je salue chaleureusement les Polonais. En ces jours, pendant la fête des vendanges, en rendant grâce pour les fruits de la terre, avec le psalmiste, nous louons le Créateur. La terre nous a donné ses fruits. Que Dieu, notre Seigneur, nous bénisse. Confions au Seigneur le travail des agriculteurs, grâce à qui nous avons toujours notre pain quotidien. Prions que Marie, la plus belle fleur de la terre, protège vos familles et vos champs.
1: A tutti la mia benedizione.
2: Je donne à vous tous ma bénédiction.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc. Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
3: Święty Ojcze,
2: chers pères, les pèlerins de Croatie vous remercient de tout leur cœur pour votre amour que vous leur donnez. Pour votre sainteté, ils témoignent leur amour, leur dévotion filiale et vous promettent de vous continuer à vous prier pour vous pendant votre mission apostolique. La rencontre d'aujourd'hui, nous allons terminer avec la prière Notre Père en latin. Ensuite, le Saint-Père va donner sa bénédiction papale qui donne également pour vos familles et surtout pour vos enfants, les personnes malades, personnes âgées et ceux qui souffrent. En même temps, il va bénir les rosaires et tous les objets que vous avez apportés avec vous. Voici la salutation de Saint-Père en italien.
1: Saluto con gioia i pellegrini.
2: Je salue avec joie les pèlerins croates et surtout les fidèles qui viennent de l'ordinaire militaire de Croatie, par excellent John Bogdan et ensemble avec leurs prêtres.
1: Cari amici.
2: Chers amis.
1: Mentre celebrate il giubileo
2: pendant que vous célébrez le jubilé de l'ordinaire militaire, avec ce pèlerinage au tombeau des apôtres Pierre et Paul, vous remerciez le Seigneur pour tous les dons que vous avez reçus. comme une grande famille de croyants, à travers votre foi et vos œuvres, vous montrez au monde et à la société dans laquelle vous vivez le visage d'un Christ vivant qui va vers chacun de vous qui le cherche.